0: twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół,

Cię, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia. A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze.